0: Rozbierajcie tam.
1: Teraz!
0: Staniecie mydło i ręcznik, pójdziecie pod prysznic do dezynfekcji. Szybko się rozbierać.